radio.com. Jak se mu je na gafe, nastal povrý a derfé, jako mesa mu